0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Witam wszystkich serdecznie w Kościele Świętego Stanisława w święto zesłania Ducha Świętego. Apostołowie razem z Maryją w Wieczerniku, modląc się o przyjście Ducha Świętego, doznali tej szczególnej łaski i po tym wielkim wydarzeniu rozpoczęli dzieło ewangelizacji całego świata. Dzisiejsze święto nazwane jest Narodzeniem Kościoła. Dzisiejsza msza święta jest ofiarowana w intencji świętych pamięci Michała i Marii Komornickich. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przybywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czy ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapodocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże.
1: Niech Pan będzie dzięki. Proszę, dołączcie się dla nas, aby ogłosić sekwencję zesłania Ducha Świętego. Ty bądź Duchu Święty, zeszli z nieba wzięty, światła Twego strumień, przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź dawcą łask drogich, przyjdź światłości sumień, o najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie, światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj Twój potędze, bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno, cierń i nędzę. Odmyj co najświęte, osłym lej zachętę, ulecz serca ranę, nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.

0: wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii Świętej zgładzą grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, święto zesłania Ducha Świętego. Ile razy robimy w naszym życiu znak krzyża, wymawiamy imię Ducha Świętego. Ile razy mówimy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, oddajemy cześć Duchowi Świętemu. A jednak z trzech osób boskich Duch Święty jest najmniej znany. Gdy mówimy Bóg Ojciec, widzimy Stwórcę, wyobrażamy sobie Stwórcę, stworzenie, ziemia, góry, lasy, morza, gwiazdy, człowiek, zwierzęta, Bóg Stwórca, Bóg Ojciec. Gdy mówimy Syn Boży, widzimy, myślimy o żłóbku betlejemskim, o Kalwarii, o krzyżu, o cudach, które zdziałał, o Eucharystii, którą ustanowił. A Duch Święty, nic nie widać, niewiele o nim wiadomo. Owszem, jakieś symbole, gołębica, ogniste języki, ale to tylko symbole. Takie wielkie święto, zielone świątki, a zesłany Duch Święty tak mało znany. I to nie tylko dziś. Już bardzo dawno temu święty Paweł, apostoł, pytał mieszkańców Efezu: czy otrzymaliście Ducha Świętego? A oni odpowiedzieli: my nawet nie słyszeliśmy, że Duch Święty istnieje. Nie wiedzieli o istnieniu Ducha Świętego. Nie było terminu słowa Trójca Święta jeszcze wtedy. Ale gdyby dzisiaj zapytać mieszkańców Buffalo, czy Paryża, czy Berlina, czy Nowego Jorku, są tacy na pewno, co o Duchu Świętym słyszeli, ale czy dużo mogliby o nim powiedzieć? Bóg Święty, Ojciec, Bóg Ojciec to stworzenie, Bóg Syn Boży odkupienie, a Duch Święty uświęcenie. Uświęcenie. U Boga materialne bogactwo niewiele znaczy, nic nie znaczy. Ludzka wiedza, znajomość 5, 10, czy 20 języków, wyczyny sportowe nic nie znaczą. Gdy powiem świętość, tak, świętość w oczach Bożych wiele znaczy. Ktoś kiedyś powiedział, że ocean ludzkiego geniuszu nie znaczy tyle, ile kropelka świętości. Kropelka świętości. Dzieło uświęcenia dusz ludzkich będzie trwało tak długo, jak długo ludzie żyć będą na świecie. Toteż dzisiejsze święto ma charakter specjalny. Ten sam Duch Boży, Duch Święty, który zstąpił na apostołów i Maryję, zstępuje wciąż na wiernych Kościoła katolickiego. Zstępuje mniej uroczyście, ale zawsze z tym samym celem, aby dusze ludzkie uświęcić i zbawić. Duch Święty żyje i działa w Kościele. Dzieło odkupienia rozpoczęte na Kalwarii Duch Święty dalej prowadzi. To nie jest tak, że Duch Święty działał tylko wtedy, kiedy Pan Jezus był na ziemi, apostołowie z Maryją byli na ziemi, a później przestał działać. Nie, działa do dziś. Tylko trzeba się na Niego otworzyć. Trzeba prosić Ducha Świętego o Jego dary, Jego łaski. On owoce odkupienia przydziela poszczególnym duszom, które Go o to proszą. On bezustannie odnawia oblicze ziemi. Historię apostołów znamy dość dobrze. Ludzie bez wykształcenia, słabi, bojaźliwi, opuszczają Pana Jezusa w czasie męki, nie przyznają się do Niego, nauki Jego nie rozumieją czasami. I jak zwróciliście, moi drodzy, uwagę na pierwsze dzisiejsze czytanie, kiedy nadszedł ten dzień, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. To jest ciekawe, że ten pierwszy kościół był tak malutki, że był w stanie się zmienić w jednym pokoju, o wiele mniejszym od świętego Stanisława. Nie tak pięknie wydekorowanym, wymalowanym, z pięknymi żyrandolami. Skromny pokój. To był pierwszy kościół założony przez Chrystusa. Mała grupa zlęknionych, bojaźliwych naśladowców Chrystusa, którzy zamykali drzwi, bo bali się, że z nimi stanie się to samo, co z Panem Jezusem. Wylądują na krzyżu. I zobaczcie, co się stało. Z Maryją czuwają na modlitwie i przyszedł. Przyszedł jak podmuch wiatru w postaci ognistych języków, które spoczęły na nich. Przyszedł Duch Święty. Jaka zmiana nastąpiła w tych bojaźliwych ludziach. Już się nie boją. Wychodzą z tego wieczernika, na publicznych placach głoszą prawdy najwznioślejsze, głoszą Ewangelię, mówią o Chrystusie. Ludzie są zachwyceni, ludzie są zdziwieni. Skąd ci niewykształceni rybacy znają tyle języków? Ludzie byli zszokowani tym, że apostołowie, niewykształceni rybacy, nagle mówią w tylu językach. Ludzie przyszli z różnych stron świata i każdy z nich, nawet w jakichś takich dialektach, byli w stanie zrozumieć, co mówią apostołowie. Co tutaj się dzieje? Skąd taka wiedza u tych biednych, niewykształconych ludzi? Przecież my wiemy, ile czasu wymaga nauczenie się obcego języka. To się nie staje w jeden dzień, to się nie staje w 2 tygodnie albo w miesiąc. To są lata nauki. Sami o tym wiemy, jako imigranci. A ci ludzie niewykształceni mówią w tylu językach nagle. Nieuczeni rybacy takie prawdy głoszą. Rada żydowska nie umie tego wyjaśnić. Skąd taka siła, skąd taka moc prostych rybaków? Pismo Święte odpowiada: napełnieni byli Duchem Świętym. I z tym Duchem Świętym pójdą dalej. Pójdą w świat. Już nie jako bojaźliwa grupka naśladowców Chrystusa. Pójdą z odwagą. Rozum oświecony światłem wiary, serce napełnione ogniem miłości, wola pobudzona jedynym tylko pragnieniem spełnić wolę Bożą, głosić Chrystusa, głosić Ewangelię. Tę wolę Bożą znają, Pan Jezus przed niebowstąpieniem powiedział: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Ten sam Chrystus jest teraz właśnie z apostołami, ze swoim Kościołem poprzez Ducha Świętego. I oni idą i uczą. Zadanie niemałe, zadanie niełatwe. Na cały świat są posłani. Ktoś każe im milczeć? Oni odpowiadają: Boga więcej słuchać należy niż ludzi. Wtrącają ich do więzienia, prześladują ich, biją ich rózgami. A oni się cieszą, że dla imienia Chrystusowego mogą coś wycierpieć. Zwariowali ci ludzie, czy co? Idą do różnych części świata, do ludzi zupełnie niewykształconych, często przeciwnych Ewangelii Panu Jezusowi. Wszędzie uczą, głoszą prawdziwą naukę Chrystusową, wierni aż do śmierci. Nikt ich teraz już nie zatrzyma. Piotr i Andrzej giną na krzyżu. Paweł, ścięty mieczem, odcięli mu głowę. Marek, włóczony końmi po bruku, po ziemi. Bartłomiej, żywcem, piłą przecięty. Wszyscy aż do świętego Jana giną śmiercią męczeńską. Ani jeden nie zaparł się już wiary. Skąd ta siła? Skąd ta

i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I właśnie jak apostołowie czekają w wieczerniku i modlą się, przyszła, wypełniła się ta obietnica Ducha Świętego. Przyszedł i dał apostołom swoje dary. Co im dał? Mądrość, rozum, męstwo, dar rady, dar umiejętności, dar pobożności i bojaźni Bożej. Któż nie chciałby tych darów? A o nie tylko wystarczy prosić, Pan Jezus powiedział. Proście, a otrzymacie. Tak ubogaceni apostołowie szli nie tylko do pracy apostolskiej, ale nawet na śmierć właśnie. Ginęli, oddawali swoje życie za Chrystusa. Po nich przyszli inni, pracowali dla chwały Bożej i także ginęli. Prześladowania były okrutne pierwszego Kościoła, okrutne i krwawe. Po okropnym Neronie prześladowali inni cesarze, tą małą grupkę chrześcijańską. Domicjan, Trajan, Marek Aureliusz, Severus i najokrutniejszy z nich Dioklecjan. Mordowali chrześcijan setkami, dawali na pożarcie lwom, męczyli, tortulowali. Wiary się nie zaparli. A my? Czy potrafilibyśmy tak wyznawać swoją wiarę, gdybyśmy nie mieli takich pięknych, wymalowanych kościołów, a bylibyśmy męczeni, prześladowani i torturowani? Czy łatwo nam by wtedy było powiedzieć: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w Ducha Świętego? To pytanie dla was i dla mnie. Wyraźnie pisze święty Paweł w swoim liście do Rzymian: nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Żyjemy i umieramy dla Boga. Dla chwały Bożej nie tylko życie, ale i śmierć. Po pierwszym okresie historii Kościoła, który właśnie był okresem okropnych prześladowań, była względna wolność, ale przyszły inne cierpienia, herezje, apostazje, islam walczący z chrześcijaństwem, schizmy, rewolucje, ta francuska i ta bolszewicka, które prześladowały Kościół, najrozmaitsze sekty i grupy walczące, ryjące pod Kościołem, nie przestały do dziś. Dalej ryją, dalej rozwalają Kościół Boży. Teraz te skandale, bankructwa. Boże Najświętszy. Ale Pan Jezus dał obietnicę. Bramy piekielne nie zwyciężą go. Czy w wojnie, czy w pokoju, ludzie wierzący nadal pragną spełniać wolę Bożą, której Duch Święty czuwa i odnawia oblicze ziemi. I tam, gdzie jest współpraca człowieka z Duchem Świętym, tam zawsze widzimy najpiękniejsze rezultaty. Ludzie mają piękne, dobre serca, napełnieni są optymizmem i są hojni, dzielą się tym, co otrzymują. Prośmy dzisiaj więc przez stawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy o te łaski, które tak bardzo dzisiaj są potrzebne w Kościele i nam samym, i w naszych rodzinach. Prośmy, aby Duch Święty przyszedł tu, do naszej wspólnoty, do Buffalo. Przyjdź, Duchu Święty. Ześlij z nieba wzięte światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień. Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rany. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej

0: Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga Ojca z ufnością i wiarą zanieśmy teraz wszystkie nasze prośby, intencje i modlitwy.
1: Módlmy się o światłe oczy wiary dla wszystkich dzieci Kościoła, aby chrześcijanie wiedzieli, czym jest nadzieja ich powołania i w jej blasku układali swoje życie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za misjonarzy posłanych do świata z dobrą nowiną. Niech umocnieni darami Ducha Świętego gorliwie pracują dla Ewangelii, bezpieczni od podstępów nieprzyjaciół naszej wiary. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi niewierzących, za zagubionych na drodze życia, za wszystkich uczciwie szukających prawdy. Niech ich oświeci światło Chrystusa niesione przez Kościół. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za mieszkających w przytułkach i na ulicach miasta. Niech doświadczają serca i pomocy ludzi oraz zachowają wiarę w przygotowane dla każdego mieszkanie w wiecznym domu Ojca. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za Michała i Marię Komornickich, aby Jezus, który zmartwychwstał i zasiada po prawicy Ojca, wstawił się za nimi i wprowadził ich do niebiańskiej chwały. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się i za nas, których Jezus wybrał, dając łaskę wiary, abyśmy się otworzyli na przyjęcie darów Ducha Świętego i byli wiernymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj łaskawie próśb swojego Kościoła i odpowiedz na nie według woli Twojej świętej przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich
0: na cześć i chwałę swojego imienia
1: i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

Upominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoich sługach Michale i Marii Komornickiej, których z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w śmierć Twojego Syna, mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bóg Twoje jest królestwo i potęga, chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój wam wszystkim.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.

podnešem. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Dzisiejsza uroczystość zesłania Ducha Świętego jest zakończeniem obchodów wielkanocnych w naszym Kościele. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

pieśń na zakończenie, pamiątkę dnia świątecznego na stronie 418.